broke. It's much easier that way, 'cause I just let you down. It's much easier that way. Na chwalach 98 i Adzin u Białostoku i u Harodni, 99.2 u Bieraści i Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie białoruskiego radio Racja. Dzisiaj mają 28 żniwnia, a u takiż dzień u 1919 chodzi u Wilni odbyło się odkrycie Uniwersytetu Stefana Batoria, jaki był stworzony na miejsce byłoga Wileńskiego Uniwersytetu. U 1936 chodzi narodził się Jenadź Buraukin, białoruski narodny poet, dzierżawny i gromadzki dziejacz. U 1994 chodzi u Białorusi u pierwszyniu paczało się świadkowanie białoruskiej piśmienności i druku. A u 2002 chodzi u Mięsku wyszedł pierwszy numer gazety Nowy Czas, zasnowanej Mięskiej Haradzkiej Organizacji i Towarzystwa Białoruskiej Mowy. Już o tylko pół chwiliny zostało się do 6 godziny u Polszczy i siomaju Białorusi. I tady już o budziem paczynać sioniaszniu ranicu z racjaj.

Paniuk, poczynajem ranić uzrację, jaka ja budzie praciachwaca do 9 godziny po wodre Polska i 10 po wodre Białoruska czasu. Siądnia prawosławna je cerkwa odznaczaje uśpiennie praświatoj Boha Rodzicy, a imianiny odznaczają siądnia Maryja, Patrycja, Aleksiej, Aleksandr i Augustyn. Tak usim wiernikam, jak i imianinnikam żadają się o najlepszego od Białoruska Radio Racja. Żadaju tak samo się o najlepsza tym, jakie u tojże dzień 28 żniunia naradzili się. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziem jak zawsze informować was pra padzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. I zrozumiała, życzę wam dobrego dnia, zastawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Jasna, dniom niewielika obłoczność. Wiecier umierany od 5 do 6 metrów za sekundę. Cisku normie. Temperatura powietra dniom od 20 do 25 gradusów.
1: Ranice z racji.
0: Poczynajem drugą godzinę ranicy z racji. U piatnicu 28 żniwnia. Razem z wami ja, Andrzej Szczepaniuk. Na godzinnikach u Polszczy już 8 godzin i 6 chwilin, u Białorusi 8 godzin i 6 chwilin. A w tej godzinie, oprócz tychże materiałów, jakie podrychtowali nasze korespondenty, zapraszam was tak samo na afiszu i palit-hit z Witalom Cygankowym. Buďte razem z nami, nie opuszczajcie chwalą Białoruska Radioracja.
1: Реклама на белорусском радио рации.
2: Товарищество Сёбров Беловежи и Беловежский Осеродок культуры запрошают на 14-й выпуск концертов с цикла «Рознахалощу Беловежи». 20

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Struktury bycia. Wiera, nadzieja, lubow. Tak nazywaje się wystawa żywopisu warszawskiej mastaczki Iwony Ostrowskiej, jaka odkryła się u białostockiej mastackiej galerii Marszant. Tworca pokazała swój nowy cykl portretów, przy czym mastaczka tłumaczyć, że te obrazy ona wymyśliła powodle podlaskich legend i historii. З мастачкай паразмаўляў Васіль Кроква.
2: У галерэі Маршант адкрылася ваша выстава. І я ўвогуле вас ведаў раней як мастачку, якая малявала унікальных птушак. А раптам тут пабачыў такі выставу з партрэтамі. Это ваша такая некая новая тэма? Ці вы раней так малявалі?
3: Tak, to jest mój temat, który za mną już dawno chodził. No i stwierdziłam, że od nowego roku, czyli jakbym założyła sobie, że od nowego roku zmieniam swoje malarstwo, swój cykl. Taki. To już od dawna jak gdyby było planowane.
2: A i do ptuszek wiertacy nie boicie już?
3: No na razie jestem zafascynowana tym, co teraz robię. Po prostu to, nie mogę się od tego oderwać, więc jak gdyby nie mogę myśleć teraz o ptakach, jak myślę o tym, żeby malować, kontynuować ten projekt, który mam. Więc na pewno nie zostawię tych ptaków, bo jednak to też był taki dla mnie przynajmniej fajny cykl i dobrze mi się malowało. I też jakby tymi ptakami przekazywałam różne informacje o świecie, o przestrzeni, o wolności. Ale tutaj troszeczkę chciałam już się jednak zmienić.
2: A bo z tej portrety, co zaraz u was na wystawie, to realne ludzie, to proste wy w obrazy niejakie wymyślili? Kto to na portretach?
3: Wymyśliłam te postacie, dlatego że nie pasują mi portrety, które są rzeczywiste, tylko chciałam, żeby one były takie magiczne, bo też mi się kojarzy mi się z magią trochę to Podlasie, z taką tradycją, magią, czymś takim innym światem, poprzez właśnie kulturowość, poprzez legendy, poprzez samo życie, poprzez języki, które tu są różne, więc nie chciałam jak gdyby, żeby te postacie z jakimś człowiekiem się identyfikowały, tylko żeby to było wymyślone. Ja sobie je wymyślam, one też nie są malowane tak bardzo, może nie realistycznie, ale tak, no można powiedzieć, że realistycznie, ale ja sobie je wymyślam. One są, nie są to dokładnie anatomicznie, a może nie są anatomiczne, malarstwem anatomicznym, ale takim, że ja sobie te postacie po prostu twarze wymyślam.
2: Вы самі жывеце ў Варшаве, а перыядычна ўдзельнічаеце ў выставах тут на Падляшшы, ў Беластоку, бываеце на пленэрах на Падляшшы. A czym was wabić Podlasza?
3: Tak, mieszkam w Warszawie, ale tutaj mam taką chatkę, do której przyjeżdżam i organizuję to również plenery. Plenery, spotkania z artystami, wakacje dla dzieci. W związku z tym mam też fundację, taką Akademię Malesze i tutaj się tam zajmuję taką promocją tego Podlasia.
2: А вот эти постаці на портретах, это вы уявляли себе, это люди с Подляша, ихние образы, ихние таємницы, легенды, так?
3: Так, так, так, так, то всё есть заварте в тих образах. О то мне ходило, właśnie, żeby poprzez kolor, poprzez strukturę, poprzez te postacie mówić o Podlasiu, bo to są w zasadzie on mówiąc o Podlasiu, ten człowiek jest potrzebny, żeby o tym opowiedzieć. Bo też nie chciałam robić krajobrazy, bo to też nie chodzi, raczej mi chodzi bardziej o duchowość. Dlatego ta wiara, nadzieja i miłość. Struktury istniejące, które są już strukturami istniejącymi.
1: Ilona Ostrowska skończyła Fakultet Wyjałęczych Mastactwa Uniwersytetu Mikołaja Kopiernika w Toruni. Jana Ziałajca, prezydentka i fondu Akademia Malesze, jaki zajmująca popularyzacją mastaką i ludzi kultury i sustwaralnica i projekta Projekt Art. Pry hetym jaje dziejność nie abiażowa jedca własnym żywopisam. Jana organizuje i kuryruje wystawy, plenery i mastackie projekty, u tym liku i na Podlaszy.